0: Zobia.
1: Why you go?
2: What a gay quanti. No, na be kwe puta na mambo sobu ni jega da jena kwe kwi ngwi ma na maga bakwa. Kwe wele ganya na maga bakwa. Ma ke mwere kwe ngwi kuru no na be kwe tia mwe jena wanyu anya. Oge ndi kwe rukwa, oge ndi kwe rukwa, oge ndi kwe rukwa. Hongo roko bakwa so na nwe ngwa uko bakwa buko kapu. Oge ndi boka nyine jene kukwa ho. Mbeji ekwipe neme nobwe na libo banyi. Ebe kona potu na 93.7 Wazobia FM kanyi neje neku oku. Mbada station kanyi neje na kowa kowa. Nya kanyi neku. Onwere nti ya tokwa nti na nanoro ndada nda o. Oge ndi berukwa, oge ndi berukwa. Okwinye ndi boje mono kanyi na choka kanyi kowa. Iye neme nobwe kanyi neku. Iye neme nebibi kanyi neku. Maka na batobi oye bu mwane. Oni na nonu ya bukono uya mene kuoku.